0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, wczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.

Bedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.

Witam Państwa. Dzisiaj opowiem o małym seminarium duchownym, które działało w Wejherowie w latach 1950-1957. Seminarium miało swoją siedzibę w znanym nam okazałym gmachu przy ulicy 3 Maja 19, gmachu nazywanym często, zwłaszcza przez starszych Wejherowian, Kolegium Leoninum albo konwiktem. Konwikt to znaczy tyle co bursa, internat. Jak już mówiłam, powstało w 1950 roku, a założycielem, potem dyrektorem seminarium był ksiądz Władysław Mówka, późniejszy ksiądz prałat. Celem powstania tej szkoły było przygotowanie nowych powołań kapłańskich. Jak wiemy, bardzo wielu duchownych zostało zgładzonych przez nazistów. Wielkie straty poniosła również diecezja chełmińska. Co najmniej kilkudziesięciu księży zostało rozstrzelanych w Piaśnicy. Otwarcie małego seminarium duchownego nastąpiło w listopadzie 1950 roku. Szkołę poświęcił ówczesny ordynariusz diecezji chełmińskiej, ksiądz biskup Kazimierz Józef Kowalski. Była to szkoła prywatna, męska. Do seminarium przyjmowano uczniów, którzy ukończyli 7 klas szkoły podstawowej. Kiedy składali dokumenty, byli zobowiązani dołączyć świadectwo czy też opinię swojego proboszcza. Egzamin polegał na rozmowie, powiedziałabym, kwalifikacyjnej z księdzem dyrektorem Władysławem Mówką. Ci uczniowie, którzy zostali przyjęci, byli zobowiązani przynieść do szkoły komplet podręczników do 8 klasy, a także książeczkę do nabożeństwa i znany śpiewnik kościelny księdza Jana Siedleckiego oraz pościel i łóżko. Opowiadał mi dawno temu ksiądz prałat Mówka, że ci chłopcy, którzy przyjechali bez łóżka, chodzili potem po domach położonych blisko seminarium i pytali, czy na strychu może znajdzie się jakieś łóżko niepotrzebne. I po pewnym czasie wszyscy już mieli na czym spać, a nocowali w kilkuosobowych pokojach. Czesne wynosiło 150 zł. Seminarium często borykało się z kłopotami finansowymi. Było wspomagane między innymi przez parafie niektórych dekanatów kaszubskich, na przykład gdyńskiego, kościerskiego, kartuskiego. Warunki życia były spartańskie, a dyscyplina dość surowa. Pobudka o 6 rano, cisza nocna o 21, a uczniowie miejscowi, ci, którzy pochodzili z Wejherowa, mogli rodzinę odwiedzać tylko raz w tygodniu i to przez 2 godziny. Życie duchowe uczniów przebiegało wedle ustaleń roku kościelnego. Nauka w małym seminarium duchownym trwała 2 lata. Był to kurs pierwszy i kurs drugi. Odpowiadało to 8. i 9. klasie szkoły średniej. Wykładowcami w małym seminarium duchownym byli i duchowni, i świeccy. Chciałabym tu dla przykładu wymienić

księdza Józefa Rocławskiego, był prefektem, wychowawcą, nauczycielem, wykładał historię, geografię, także prowadził gimnastykę, na której, jak mówił, się nie zna, więc zastępował go któryś z uczniów, i śpiew kościelny. W tamtych latach, po wojnie, wielu nauczycieli w różnych szkołach wykładało kilka przedmiotów, nieraz nawet 6, i to odległych, że tak powiem, od siebie. Zajęcia ze śpiewu prowadził ksiądz Alfons Żurek, bardzo popularny tu niegdyś w naszym mieście kapłan, wielu wiernych go dobrze pamięta. Ksiądz Żurek był prefektem w liceum pedagogicznym, a także kapelanem głuchych. Kiedy głosił swoje poglądy publicznie, poglądy sprzeczne z doktryną PRL-u, został bardzo dotkliwie pobity. Sprawców nigdy nie odnaleziono, sprawców nigdy nie wykryto. To była tu kiedyś bardzo głośna sprawa w naszym mieście. Ksiądz Alfons Żurek zmarł w 1972 roku. Jest pochowany w swoich rodzinnych Stronach w Czarnowie koło Torunia. Patronem małego seminarium duchownego była specjalna komisja składająca się z duchownych. Na jej czele stał delegat biskupi do spraw małego seminarium duchownego, ksiądz dr Franciszek Pank. A w skład tej rady wchodzili między innymi ksiądz Mieczysław Sumiński, proboszcz Luzina, od 1947 roku dziekan wejherowski, oraz ksiądz Alojzy Kałduński, proboszcz parafii Farnej. Wychowankiem małego seminarium duchownego w Wejherowie jest również znany misjonarz z naszego miasta, ojciec Stefan Wrosz, werbista, który od 1965 roku misjonuje w Indonezji na wyspie Flores. Mówiłam o wykładowcach duchownych, chciałabym także wspomnieć o pedagogach świeckich, na przykład języka niemieckiego uczył Stefan Kaczmarek, profesor licealny z LO imienia Sobieskiego, i inżynier Stefan Koszarski. Profesor Koszarski uczył chemii. W 1950 roku ówczesne władze państwowe zlikwidowały gimnazjum i liceum Sióstr Zmartwychwstanek przy ulicy Klasztornej. Zamknięta została szkoła, którą z takim poświęceniem, ofiarnością tworzyła przed wojną siostra Alicja Kotowska. Po likwidacji, po zamknięciu szkoły, niektóre siostry zakonne, profesorki, wykładowczynie, przeszły do pracy w małym seminarium duchownym. Na przykład siostra Tomea Lis uczyła łaciny, a siostra Małgorzata Niemczyk biologii i plastyki. Siostra Niemczyk to rodzona siostra dr Barbary Bojarskiej, autorki znanej książki o Piaśnicy. Języka polskiego uczyła siostra Adela Mańkiewicz, przed wojną kierowniczka szkoły powszechnej u Sióstr Zmartwychwstanek. Siostra Adela Mańkiewicz była naocznym świadkiem aresztowania siostry Alicji Kotowskiej w westybulu, czyli w holu domu zakonnego przy ulicy Klasztornej. Jak wiemy, błogosławiona siostra Alicja Kotowska zginęła męczeńską śmiercią w Piaśnicy. Po ukończeniu drugiego kursu sporo uczniów kontynuowało naukę w słynnym Kolegium Marianum w Pelplinie, aby zdobyć maturę. A teraz powiem Państwu kilka słów o założycielu małego seminarium duchownego, o księdzu prałacie Władysławie Mówce. Ksiądz Mówka pochodził z Nowego Miasta Lubawskiego, to jest
województwo warmińsko-mazurskie. Urodził się

w rodzinie rolniczej. Studiował w Pelplinie. Święcenia otrzymał kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Pracował w Komórsku. Komórsk to miejscowość koło Warlubia w województwie kujawsko-pomorskim. W czasie okupacji władze hitlerowskie za patriotyczną postawę księdza zabronili mu wykonywania posługi duszpasterskiej. Ksiądz Mówka zaczął się ukrywać. O jego losie dowiedział się ksiądz Karl Knop. W czasie okupacji proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i ściągnął księdza Mówkę do siebie. Był tam do końca okupacji, od 1943 roku do końca okupacji, wikarym parafii Farnej w Wejherowie. Po wojnie w 1945 został prefektem u sióstr Zmartwychwstanek i tam pracował aż do zamknięcia tej szkoły, jak już mówiłam, w 1950 roku. Był także potem katechetą LO imienia Sobieskiego, rektorem kościoła czy też kaplicy konwiktorskiej, bo i tak się nazywa te świątynie kościoła pod wezwaniem świętego Leona Wielkiego, który przylega do konwiktu przy ulicy 3 Maja. W seminarium ksiądz Władysław Mówka uczył języka polskiego, niemieckiego, francuskiego i historii. Był w Wejherowie diecezjalnym duszpasterzem głuchych. Zmarł w 1984 roku, jest pochowany w kwaterze duchownych na cmentarzu Śmiechowskim. 23 kwietnia 1953 roku do Wejherowa przybył prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. W powitaniu i uroczystościach religijnych, które się tego dnia odbyły, uczestniczyli uczniowie Małego Seminarium Duchownego. Wychowankami Małego Seminarium Duchownego w Wejherowie są między innymi dwaj biskupi, ordynariusz pelpliński, ksiądz biskup, profesor doktor habilitowany Jan Bernard Szlaga i były biskup elbląski, ksiądz biskup doktor Andrzej Śliwiński. Absolwentem tej szkoły jest również ksiądz Władysław Szulist, znany historyk diecezji pelplińskiej, także badacz dziejów Pomorza, duszpasterz środowisk kaszubskich i znawca dziejów emigracji Kaszubów do Ameryki i Kanady. Ksiądz Władysław Szulist ma ogromny dorobek naukowy. Absolwentem seminarium jest również ksiądz prałat Alfred Franciszek Cybula, chyba najbardziej znany jako spowiednik, jako kapelan Lecha Wałęsy. Państwo Cybulowie mieszkali w samym centrum Gdańska, niedaleko Baszty Jacka. Ojca księdza prałata Cybule, Krawca, miał na imię Karol, wcielono do Wehrmachtu i zginął na froncie jugosłowiańskim. Matka Melania Cybula zmarła na tyfus w 1945 roku w Gdańsku. Ksiądz prałat Franciszek Cybula posiada wiele godności kościelnych i innych. Jest kanonikiem honorowym kapituły diecezjalnej w Gdańsku Oliwie. Wychowankiem Małego Seminarium Duchownego w Wejherowie jest również mieszkaniec Wejherowa pan Henryk Bielecki, niegdyś wiceprezes Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a potem prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie. W Wejherowie odbył się zjazd wychowanków Małego Seminarium Duchownego, połączony z innymi uroczystościami w parafii pod wezwaniem świętego Leona Wielkiego. W czasie zjazdu jego uczestnicy złożyli kwiaty na grobach profesorów i kolegów. Odsłonięto też tablicę pamiątkową na murze dawnego konwiktu, a

obecnej plebanii, na murze przy wejściu do plebanii. Tablica przypomina, że w tym gmachu było kiedyś kolegium leoninum, a potem małe seminarium duchowne, które też często nazywano leoninum. Organizatorami zjazdu byli m.in. wikary ksiądz dr Leszek Jażdżewski i wspomniany już pan Henryk Bielecki. Jednym z gości uczestników zjazdu był profesor Franciszek Grucza, bratanek nieżyjącego już księdza prałata Franciszka Gruczy, wieloletniego proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie. Profesor Franciszek Grucza, germanista, jest prezydentem Światowego Stowarzyszenia Germanistów. Wikary parafii pod wezwaniem świętego Leona Wielkiego, ksiądz dr Leszek Jażdżewski, jest autorem książki pod tytułem Kolegium Leoninum – Kuźnia Kaszubskiej Inteligencji. Tytuł właściwie wszystko wyjaśnia. Jest to bardzo cenna pozycja, która wzbogaca bibliografię o naszym mieście. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama. Norda, Norda.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dle swojech druhów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Ziede dają czerliścim nową kapłyzę i gwedzą gweza furmana na terk do cynowa. Czy tak sobie z panem Śmulem prowadzy Mahajndel, ty są schwydzy do niej lude ziedów, wiera Mahajndel. Lize jakłyb spłetkły syżne, co handluje bedłem, i zid Daniel ze stążyce, który nie jest z medłem. Zanim lize stary Abram, co je kunsk kłylawy, i zid czerny ze skłeżywa, co my chód kłyślawy. Fwydzy zyskan tyś skalesia, co patrzy łykłesem, i Elioś ze szymbarkły z bardzo dudzim nosem. Zjewysa tyś ziedek lajzer, co szynkuje wódką, i żyd zwany czarowniciem złeną siadą brudką. Dalej wchodzi cechy Bartek z brus płetchłenicamy i żyd mitin ze wse wielu z czernymi slipiamy. Wilkom, wilkom, wite ciopnik, wejta mom furmana, chce ta jachas do cynowa? Zgłecta tejgłe pana, wejle bracy pun czorliści, szlachcec akuratny, ten to myst do furmanieni jeno człowiek zdatny. Jeże są mój płetalaru, kłeźdy płe złożyta, to łen z wama ryt pojedze, zgłecta sa i kwita. Tym je sobie kunsk pomyślił, co by na to zrobić, z telem stracił,

0: bym sobie trochę chcył zarobić. Rechłe wołem, co na palcach wiele by to dało. Odkłyść go płytalaru, to by było mało. Cały zróbk by wynosił złotych co z trzydzysce. A tu z młoda szkapska chłydy wialdzi cążur w resce. Do cynowa mnil dwadzesca i jeśmy się wiancy. Trzeba jechać cały tydzień, a to nie bardzo nancy. Ni, co sobie tak pun szlachcic medytuje w głowie? Niech się zrobi pun geszeft, czy ni, niech mówi słowie. Tak mnie chaje zagadują, tak mnie namawiają, co szwargłecą i pieniądze gwełtą w ręce tchają. Tyziem chcę sa im łebegnać, rzekłem. Błysk kara, ciewa żede są mesli ta, ziem joja ci nara. Ale biej, nie dale płekły ani tam na chwilę i tak nami na cyrel jak gapy na pilę. Ciepnik śmulek, co nowiący rejwach nen prowadził mycą, którną je targłewył, mnie na głowę sadzał i klepając po remionach chwolu, że pasuje i powiedział, że mnie łeną w przydatku daruje. Jeś mnie nalu pełen cieliśk mocny głekwernusa. Ciem go wepił, tym mnie wzał na szatańsko pokłysa. Zaciążem do świątych wzdechac, sam po głowie drapac, alem jednak tym szachrają w końcu Deusa złapac. No, niech bandze, ja pojada, rzekłem im na resce, bo ci insi nie ma radę. Niech mnie Bóg deszczyscy, ale zaraz są się bez tam mnie pieniądze dale, bo jeś bez tam je płytemu bise łeśukale. A kapuza ty się moja. Za nią je nie płacał, bo i tak sam na zróbku wierał niezbłegacą. Ty sam srodze śmylły cesiu, gorst mnie płedł prawą, zyskan przecun, rycht trze razy i był quince ze sprawą. Płetim kweźdy płetalaru na stół werechłewył, a jo wsiadku włożył w sznebtuch, zawiązył i schłewył. Ty ziem wsadzył co kapłyza, jaś po same łysie, jaś przez drzołem sam zwierzadle i redowy w dusie, było srodze mnie w niej pięknie, mójca co sam zowie, ale cążko było, jakbym centnar mnił na głowie. Ja nie wiedział, co to było, czy to ubzdurzeni, czy gdzie urok, czy łemuna, czy błeści zdarzeni. Czasem było mnie, jak ciebem w bani mnił, gdzie siemka. Czasem mgło mnie sa zrobiło, że mnie brała drzymka. Roz mnie mocno płewi ciosu i ciubie drapało, a tej znowu po żydowsku w łysie coś szeptało. Czasem w dół mnie cygło, jakbym kamniem mił łysiei, ale skwerną głąbek westchnął do Panny Maryi. Ty musiała zarzdzinąc cą zieni przeciena, myca stała sale ciuchno, jak ciej pajęciena. Więc ziem myślił, że to było jeno przewidzenie i ziem zarę mił spokojną desią i symnieni. Tere pływiek ziem do kłeni, dył ziem im kunsk sećci i nalołem im w kwerę to kubeł łede zbećci. Kupił ziem so pyrą sledzy i za srybnik chleba i wnet sobie byłem fertych ze wsiedcim jak trzeba. Ci już jedę pływsodałe spindlamy na sanie, tej ziem resił rzeknąc, niech sałel błesko stanie.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Radia Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
4: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
5: Lejack, czyli z Płedeśków, był na lizę upadły, zwrócił się do Sądzigłę, a był bardziej zbladły i niespłykły ino pitu łek Sądza plebana i łeł na sztykycia. Zaklinum was pana, musisz łestac, wnet skuncia. I mumle knap młece bez kunczec, panie sztykyć. Je łymzia ti noce. Co obrace? Krzyknął Sądza. Je widzą, te crana nie wilgu. Co ty kiedyś? Po co Sądza plebana? Może źle łeb winale, zarupłe doktora, w aptyczce je. Ksunc przerwu. Brace, ters ni puera. Ju miu tam strzyl dywnisi, i dystu kwellina. Zle zgłejony, a tery czyrnale, gangrina. Ju, znaja se na renach, zdrzele, krew czyrnechy, wej jak szyc, płeco doktor. To je bluz rzecz lechy, umierumy rys, wietro ci dzys, łedac z dusia. Panie sztekyć, przebycie mnie, jest kunciec musia. Je w tym zasłużena, nie chc łestać z winowajcą nyrydowim, płec nyryd łeb gdyce zdrajcą. Przed wszedcim tak, jak była we mnie duma. Miono zdrajce przelniało do mnie jak no dżuma. Odwrócyle łede mnie twyś, obywatele,

Mnie dywni przyjaciele. To był Langlewi, Zdyla, Witusa i Stroniu. Juwej belek bur, bele zit. Chłodca płykłeniu, to mnie z błeku płekąsnym przybił smicha. Słowę zdrajca, śło w uszach. Odbija sa echa doma, w płelu. To słowo łodrena do smroku wiło sa przed mną, jak no placha w chłerym łeku. Kole je nie był zdrajcą kraju. Moskwa mnie wyżyła gwyłta za stronnika, dele so plecom belni dzyl dóbr nie błyszczeka, targłowi ciunie późni chcele uczestnieni dac urząd. Ciejbe je tej siadł w przemłysk leni. Dychę radzył, jeju był błegaty i młeżny. Czej jem bedostu młyskyla, magnacy młeżny, by chcele moich względów. Chłodz brat was pun wyżny, nawet kalut, co swoim tak letkłe uwyczy tim, chtarny Moskwie służył, szczęslewsim, przebycie. Je widzu to kłe, ale je nie mógł. Je uciekł z kraju, gdzie je nie był, co już cierpił. Jaś Bóg tej chcył lekarstwo, jedynie łebiawic. Poprawić sa płe trzeba było i naprawić, wiele w młeżnostce to. Córka sztolnika z chłopa swoim wojewodą, dzes na Sybir we wiozły, tam umarła młodu. Ustawiła ta w kraju córka, mą Zosią. Je tej kzył ja chłebac. Bardziej niźle z miłotę, może z głupi buchę je zabił, tej płekyra. Je wsiadł midze mniche, je przyde błuszny z rodu, je co był jenyka, je spustył głowa, kwestusz pozwół sa robyka, że jak ten robyk z prochu. Zły przekłód z tatciezny, z chącek to zdradę trzeba było wykupiać dobrima przykładę, krwią poswiąceniem sa. Jubił sa za kryj, gdzie, jak, zmiłcia. Nidlu chwałę zemści, jugnył teliszku na miecze, na strzałę. Mini sobie wspłyminum, nidzeła waleczni i głosni, ale cieny cechi użyteczni i cierpieniu chternych nicht. Udało mi sa nierys do kraju przedzerac, rozkazę wódców noszec, wiadomostce zbierac, układać z mławy. Znają i golice junie, nen klasztorni ciepc, znają i wilgłe płelunie. I wyrobił skarama rok w preści fortece. Trze razy szliga młyskwa zrenia moi plece, rozjugnęle na Sybir. Późni Austriejuce w Szpilbergu zakupale mnie w sklepie do pryce, w kancer durum, a Bóg pun wybawił mnie ceda i pozwolił umierać midze swoim leda z sakramentama. Może i tery, kto wi, może ju znów zgrzesił, może na trosku z wódców powstanie przespieszył. Ta myśl, że choć sopreców pierwszy sa uzbroi, że pierwsze w płegoń w letwie zatknął krewni młej, ta myśl, zdywo sa ciesty. Ty chcesz płemstę? Myśl, błe te był, nyżądzał karę błezi. Twoim Bóg miecia rozcuł me zamiary. Wejte wątk z mławy. Teli lat żuskuni splątu. Wildzi cyl, chteren cały rzecy mnie zaprzątu. W ostatniej mojej zemści wszeczeci na świece chterne just cysku. Chłewu, jak nymilsi dzeca, te zabił w łociach łejca.

a Juce przebocił. Te. Że byle tak samo Bóg przebudzić stracił, przerwał sztekeć. Że muś przejąc wijatek, ksam, że ja.

Na płemsta poprzesygł, pun głowa wstrzasnął, ramka dobrą me wycygł w strona, gdzie te bił, krzyż w powietrzim naznaczył. Gdyc nie mógł, le dył z nóg, że zbójce przebycił. Ju tyś to płeju, le tak skłeżu był wściekły, że o tym krzyżu nigdy słowa nim już rzekły. Tej rozmowa przerwale chłorygłe cierpieniu i nastała długo godzina milczeniu. Czekają na plebana. Z burowa pod kłewę klepani w paradnica. Ciec dech pachtużowi, lest my ważni. Samemu Jackłewi płekyże, Jack bratowi oddywy, głosno czetac skyże, lest łet fisiera, któren był decht no nej szefa sztabu polskiej armii pod ksąca Józefa. Meldeje, że w cesarskim tajnym gabinecie stanała Wejna. Cesarz ju po całym świecie jałe głysie, sejm przedny w Warszawie zwołyny, mazowiecci stany z kłęd federowuny, wyrzekł uroczesto przełączeni letwę. Jack to słychał, a cecho odmówił modlitwę, tak przycesnął do pierse święconą gromnica. Dźwignął w niebo z żulunu nadzieja, strzenica i zalusa łestatnych łzów łakłotnych zdroja. Ter, rzekł, panie sługa twigłe, pust spłekłe ja. Przed ce uklękle. A w nim dył saciec kwel proga z Włenuszk. Znak, że przyjechał plebun z błega pana. Prawie ju noc schłodzeła i przez niebłem leczni różewi głonił piersi parmięci słoneczni. Wpadłe przez rutę jakby brylantowi strzałe. W lezie sałoe chłoregłe łewa odbijałe i łeblokłe mu złota twyż i dzyl skarniowi. Że łiskuł jakby swianti w kweronie łegniowi.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Słuchajcie, radia. Norda FM. Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
0: Reklama.
4: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
5: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich, z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
4: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.

Dziś największy upał w tej fali upałów. Do nawet 42 stopni mają wskazać termometry na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39. Chłodniej tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tu około 30. Niebo bezchmurne, ale na krańcach zachodnich możliwe też burze.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień. Dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
6: To wrócimy 28 czerwca na Poprawinę. Z Sobótek do Dolmierza na Strongman Cup.
5: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
6: A jak wawa ma nie wierzy ta, to najlepiej przejedz ta i sprawdź statusami w Dolmierzu.
5: Strongman Cup. Gmina Szemud. Donimierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
6: Dla łatnych, stolemowych chłopów i dla tych, jaki lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
5: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
6: Gmina Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
5: I Krzysztof Kacnerski.
1: Reklama.
7: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
8: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
9: Pasja ponad wszystko. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.
10: Pierwsze lata mojego życia, dzieciństwa spędziłem w okolicach Buzka Zdroju, mojej babci na wsi. Przepiękne okolice. Było bardzo dużo lokalnych zespołów weselnych dookoła i nawet drzwi dalej mieszkał taki perkusista, pan Barchulski, i miał taki bęben, że chodzili z tymi zespołami po domach, jak była sobota jakaś. Taka była tradycja, to dzisiaj chyba jest. Przychodziło się do domu pani młodej, no i grali tam. Natomiast ja chodziłem za nimi jak taki mały piesek, słuchając tej muzyki. Byłem w stanie stać pod oknem, właśnie gdzie tam wesele się odbywało, i słuchałem, jak oni grali. A jak już mogłem być w środku, to siedziałem cały czas przy scenie, tam gdzie była orkiestra, i słuchałem. To, co mogę pamiętać, to od 5 lat, czy tam może nawet mniejszy chłopczyk. Jeszcze jak pozwolili mi na przykład na tamburynie grać, to miałem całą silną nogę, bo ja tak mocno grałem tym tamburynem, żeby się przebić, żebym był słyszalny, że to była tak wielka radość i pasja, że nie odczuwałem tego bólu. Dopiero na drugi dzień patrzyłem, że byłem utłuczony tym tamburynem po tej nodze okrutnie. No ale to było szczęście, także mogłem przypłacić nawet

mocno otuczone nogą. Słuchałem dużo płyt, takich lokalnych zespołów wiejskich, dlatego że moja ciocia znowu takie płyty miała. U niej tej muzyki dużo się gdzieś przewijało. Miała też takie druty do robienia swetrów i pamiętam, że tymi drutami tłukłem po wszystkich garnuszkach i ustawiałem sobie te bębny tam u nich w domu. Hałas był okrutny, no ale moja pasja była ponad to wszystko i też cieszyli się. Widziałem, że oni też widzą, że ja jestem w tym zakochany i w tym graniu, tuczeniu się i no i to było bardzo naturalne. Grałem też dla kolegów na dworze, zawsze mówili, że głykuj, żeby coś tam zagraj, coś, dawali mi patyki jakieś i ja im robiłem show. Kończyłem wszystkie te szkoły, które tam trzeba pozaliczać, czyli pierwszego stopnia muzyczną, potem liceum i studia muzyczne. Sukcesów na moją miarę było dość dużo. Pisało mnie gdzieś tam w gazetach, mogłem wystąpić w takim i takim programie. Natomiast tego, co chciałem robić, nie mogłem robić, dlatego że nie przynosiło to większych jakichś dochodów. Ja byłem bardzo skupiony na muzyce jazzowej, a ten nurt jest akurat mało docenianym stylem muzycznym. Ciężko dostać dobre pieniądze za koncerty. Więc takie frustracje też następowały, że nie było tej roboty i trzeba było się właśnie podporządkować jakimś innym stylom albo zasadom. I wtedy uciekasz, wtedy się zaczynasz błąkać i myśleć, co to jest w ogóle. Ja całe życie na to poświęciłem, a ktoś w ogóle tego nie chce. Ktoś w ogóle tego nie ceni. Wielu ludzi też mnie wyśmiewało w branży, że co to taka muzyka, tam, kto tego będzie słuchał i tak dalej. I wtedy się bijesz sam ze sobą, myślisz, no, czuję się niespełniony, niedoceniony, niekochany jako artysta, tak jak sobie to wyobrażałem. To jest katastrofa. Co ja mam robić ze sobą?

Ja nic innego nie potrafię robić, tylko grać. Najlepiej się czuję w momencie, kiedy jestem na scenie, kiedy gram. To jest taka moja oaza bezpieczeństwa. To jest przerażające trochę, bo kiedy jesteś na scenie i jest to twoje miejsce bezpieczeństwa, to wszystko gra. Ten koncert przychodzi do pewnego etapu euforii albo jakiegoś takiego, no jest ta godzina zero i jest totalne uwielbienie, zadowolenie i to wszystko nagle się wyłącza. Wyłącza się dźwięk, wyłączają się światła, przychodzi blado, sine światło na scenę, bo trzeba się pakować i to wszystko po prostu niknie. Jesteś nikim. Często nie ma tych ludzi, mają już swoje rzeczy, albo są w barze, albo gdzieś, a ty jesteś sam, na przykład z bębnami, musisz się pakować, albo wiesz, że masz jeszcze 300-400 kilometrów do przejechania, jesteś totalnie wycieńczony emocjonalnie i fizycznie, jeszcze musisz jechać, a jeszcze koncert źle poszedł, albo dźwięki cię nie zadowoliły i zaczynasz być sfrustrowany. O tym myślę, że ta muzyka, kiedy ona gra i jest piękna, jest fajnie, ale jeżeli ona milknie albo nie daje ci satysfakcji, to cię zabija.

celów poza tą sceną. To jest czas, gdzie szukasz innej alternatywy. Ja w tamtym czasie akurat taki bez opamiętania takiego wszedłem w jakieś używki, szukając jakiegoś wentyla, żeby było po prostu inaczej. Wszystkie te ucieczki były tylko ułudą radości. To jest tylko chwila radości, a morze kłopotów. I ja się w takim miejscu też znalazłem w swoim życiu. Bez jakiegoś hamulca, bez opanowania, bez... No, miejsce podłe i miejsce, które nawet cię skłania do myśli samobójczych.

Ja po prostu chciałem być zauważony, ja chciałem być kochany, chciałem być doceniony, coś znaczyć. I potem się zastanawiałem, jak to jest, jakie to są procenty w pasji do samych dźwięków, do muzyki, jaka jest moja pozycja w stosunku do tego, żeby być hołdowanym na scenach, bycia poklepiwanym cały czas po plecach i oczekiwania tego, że ktoś będzie mnie adorował i mówił, jaki to jestem wspaniały. Bardzo daleko zaszło to w moim życiu w takim egocentryzmie i skupieniu się tylko na sobie, na graniu, na sukcesach. Moja żona na przykład na pewno wiele razy ucierpiała z tego powodu, dlatego że potrzebowała mnie w wielu momentach życia, a mnie po prostu tam nie było. Albo nawet jak byłem, to też mnie nie było, bo patrzyłem w sufit albo w lampę, rozmyślając o czymś, co z dzisiejszej perspektywy widzę, nie wcale nie musiało być dobre i to nawet nie wnosiło nic. Tylko ja zamykałem się w swoim świecie, bo myślałem, że to jest artystyczny świat.

kiedy już założyłem rodzinę i był Patryk, to była taka największa klęska mojego nieopanowania się akurat w tym czasie w alkoholu. Wiedziałem, że jest bardzo źle, rodzina się prawie rozpadała. Żona mnie miała dosyć. Moje życie artystyczne, wiedziałem, że jeżeli to tak pójdzie dalej, to też się to wszystko zawali, dlatego że zaczynasz być agresywny, zaczynasz mówić złe rzeczy, robisz coraz więcej błędów w takim napięciu jakimś poimprezowym, albo w czasie imprez, albo na jakichś po prostu używkach. Człowiek głupieje, jest inny, jest niedobry. I ja zacząłem takie rzeczy przeżywać i sobie też myślałem, że to wszystko runie. Jeżeli się tak dalej wszystko będzie toczyć, to będzie klęska. Moja żona jest bardzo, bardzo pomocnym człowiekiem w moim życiu i myślę, że gdyby nie ona, to ja jestem 100% mnie nie ma i jestem w jakichś złych okolicznościach po tamtej stronie. 100%. Dlatego, że to ona mnie praktycznie zawsze zachęcała, żebyśmy gdzieś zajrzeli w stronę Boga, żebyśmy czegoś poszukali, żebyśmy się modlili, żeby cokolwiek związane z duchowością, to jeśli mogę powiedzieć o człowieku, który mi pomógł i który jest dla mnie inspiracją do dzisiaj, to ona właśnie, Ewunia. Bardzo świadomie zacząłem myśleć i przedsadzać moje życie przez to, co czytałem w Piśmie Świętym. I do dzisiaj tak się dzieje, że to jest jedyny mój ratunek, Bóg, który daje bezpieczeństwo, nadzieję, który ci daje to, czego ci nie może żaden człowiek dać, dlatego że ja wierzę w to, że On mnie stworzył i zna i wie, co jest dla mnie dobre. Jak patrzę na tą perspektywę czasu, w moich osiągnięciach z przeszłości, kiedy dostawałem stypendium do najbardziej upragnionej mojej uczelni w Ameryce, pełne stypendium,

trafił do mojego idola, który do dzisiaj zresztą jeszcze żyje. Gary Barton tam uczył na tamten czas. I droga się zamknęła. Nie mogłem wyjechać z kraju, dlatego że jakieś polityczne sprawy były wtedy i nie dało się. I mówiłem, jak to jest, że tak dużo pracowałem, dostałem to stypendium i nie mogę tam pojechać. I z perspektywy czasu, kiedy potem mogłem się upamiętać z tego mojego złego życia, zrozumiałem, że gdybym w tamtym czasie pojechał do tej Ameryki, to prawdopodobnie bym nie przeżył, bo ja byłem podatny na wszelkiego rodzaju po prostu złe rzeczy na tamten czas.

0: Więc Bóg ratuje ludzi, którzy do Niego wołają o pomoc. W moim przypadku ratuje mnie każdego dnia. Bóg jest moim wsparciem w sprawach bardzo intymnych, gdzie nikt o nich nie wie, gdzie właśnie sobie mogę być sam i kiedy nikt mnie nie rozumie i z nikim sobie nie mogę pogadać o czymś tam, to wtedy nawet nie muszę z Bogiem rozmawiać, ale z Nim jestem i sobie tak siedzimy. Czasami nic do siebie nie gadamy, ale wiem, że On jest i że jest moją pomocą, że jest moją nadzieją, że nie potrafię bez Niego żyć, że jest moim powietrzem, że jest wszystkim. I za to Mu jestem wdzięczny, że nie muszę być sam. Nie jestem w stanie sam żyć. Pomimo tego, że mam kochaną żonę i dzieci, i ludzi wkoło życzliwych. I nie jest to żadna religijność. Nie lubię tego. Nie lubię religijności i jakichś struktur. Nie o to chodzi. To jest po prostu coś bardzo osobistego, co jeżeli ktoś doświadczy takiej historii z Bogiem, to tego nie zapomni do końca życia.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.
2: Reklama. Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesne.

0: rodzinnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Reklama.
2: Czas się ogolić. Lubię soboty, między innymi dlatego, że nie muszę się wtedy golić. Jakoś to mnie odpręża. Od czasu do czasu udaje mi się uniknąć golenia przez dzień czy dwa. Jeśli trafi się długi weekend, to czasem i cztery. Tylko żona i dzieci się krzywią, że obrastam szczeciną i za bardzo drapię, kiedy je całuję. Więc odkurzam maszynkę do golenia i znów mam skórę gładką jak u niemowlęcia. Podobnie jest w życiu. Chciałoby się odpocząć, oderwać, wyluzować, robić tylko to, na co człowiek ma ochotę. Ale po chwili, nieraz po dłuższej chwili, zaczynamy się czuć nieswojo. Jednak zamiast raz na zawsze wyrzucić maszynkę do golenia, znowu po nią sięgamy. Dla jednej osoby może to być przesadne objadanie się lub picie. Dla drugiej sposób, w jaki traktuje innych ludzi, czy cokolwiek innego. Te rzeczy, te postawy, te nawyki, nałogi po prostu wysysają z nas radość życia. A przecież to my mieliśmy być panami własnego losu.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
4: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
5: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
6: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
7: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych. Z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
4: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
8: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
9: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to samo Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
4: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada, teraz już przegrywający odpada.

Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30, a w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.

pełne poświęcenie. Pozwól, że cię zapytam. Czy podoba ci się pojęcie poświęcenia? Poświęcenia swoich potrzeb, wygody, swojego sposobu załatwiania spraw dla kogoś innego –

0: przypadku większości z nas odpowiedź brzmi nie za bardzo. W rzeczywistości często coś poświęcamy. Czy chodzi o wychowywanie dzieci, naukę, budowanie kariery? Wszystko, co jest w życiu wartościowe, wiąże się z tym przerażającym słowem na P – poświęceniem. Ale jeśli chodzi o poświęcenie życia dla Jezusa, zazwyczaj wolimy wybrać łatwą opcję, tak jakby taka istniała. No cóż, wiesz, wiem, że On mnie wzywa do wzięcia swojego krzyża i podążania za Nim, ale no wiesz. A potem? Zastanawiamy się, dlaczego to chrześcijańskie życie nie jest wcale takie, jak oczekujemy. Naprawdę? Posłuchaj, jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać swoje życie, to powiem Ci, że będzie to życie poświęcenia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
5: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
6: Reklama.

Mam pytanie. Proszę o uwagę. Mam pytanie. Załóżmy przez chwilę, że Bóg jest Bogiem. Nawet jeśli się z tym nie zgadzasz, załóżmy, że tak jest. Bóg stwarza wszechświat, umieszcza nas w nim, nie wiadomo dlaczego, niemniej tak robi. A my odwracamy się od niego, zupełnie tak jak nastoletnie dziecko odwraca się lekceważąco do swoich rodziców. Idziemy sobie własną drogą, nie potrzebujemy go przecież. Zresztą, co on nas obchodzi? To straszak dla dzieci, zgadza się? No dobrze, a co byście zrobili w tej sytuacji, będąc na jego miejscu? Jakbyśmy pod koniec dnia potraktowali siebie, gdybyśmy byli Bogiem, a nie sobą? Czy postanowilibyśmy, że stąpimy na ziemię jako człowiek i będziemy żyć i służyć ludziom, którzy odwrócili się od nas plecami? Czy pozwolilibyśmy im, aby nas skatowali i ukrzyżowali? Z jakiego właściwie powodu?

0: Odmielibyśmy się na coś takiego zgodzić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
4: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Reklama.

0: pełne uwielbienie. Uwielbianie Boga jest zdecydowanie najbardziej bezinteresowną rzeczą, jaką może zrobić człowiek. Ale zbyt często nasze wyobrażenie na temat uwielbienia jest ograniczone naszym doświadczeniem. Niektórzy uważają, że uwielbienie jest tym, co robimy, gdy w niedzielę śpiewamy pieśni w kościele. Ale uwielbienie to o wiele więcej. Co ciekawe, w oryginalnym rękopisie Nowego Testamentu występują dwa greckie określenia uwielbienia. Jednym jest proskuneo, co oznacza pokłonić się, oddać pokłon Bogu, i to jest właśnie ten rodzaj oddawania czci, który chrześcijanie praktykują w niedzielne poranki, m.in. przez śpiewanie pieśni. Ale drugim jest słowo latreao, od którego pochodzi słowo takie jak lateralny, czyli boczny. Podczas gdy pierwsza forma uwielbienia jest skierowana pionowo w górę, ta druga zwraca się na boki, dlatego czasami to słowo jest tłumaczone jako służba. Tak więc uwielbienie to nie tylko śpiewanie pieśni. Chodzi o sposób życia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Reklama.

0: kłamstwo, wierutne kłamstwo i statystyka. Jak powiedział Mark Twain, istnieją trzy rodzaje kłamstwa. Kłamstwo, wierutne kłamstwo i statystyka. Na marginesie mówi się, że 42,7% statystyk jest wyssanych z palca. Swoją drogą to zdumiewające, ile rzeczy skłonni jesteśmy uznawać za prawdę. Fikcja miesza się nam z faktami. Liczy się to, co przyciąga uwagę, dostarcza rozrywki. Weźmy taki film sprzed 10 lat, Kod Da Vinci. Sprawnie zrobiony, dobrze się go oglądało. Ale jak powiedział jego twórca, uprzedzając falę krytyki ze strony środowisk kościelnych, to przecież tylko fikcja. Idziemy przez życie, łykając mieszankę sensacyjnych newsów, faktów oraz przynęt rzuconych dla wysądowania naszej reakcji. Nieświadomie czy świadomie przetrawiamy to wszystko na coś, co nazywamy prawdą i tak postrzegamy świat. Ale gdy przyjdzie nam wydać ostatnie tchnienie, zastanawiam się, czy wtedy taka prawda będzie się dla nas liczyć. Jaką prawdę chcielibyśmy mieć wówczas w sercu? Może już dziś warto o tym pomyśleć?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama. Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia,

0: salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Teralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
2: To wrócimy 28 czerwca na Poprawinę, z Pobutek do Dolmierza, na Strongman Cup.
1: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
2: A jak wawa ma nie wierzy ta, to najlepiej przejedz ta i sprawdź statusami w Dolmierzu.
1: Strongman Cup. Gmina Szemud, Dolmierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
2: Dla łebnych, stolemowych chłopów i dla tych, jaki lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Gmina Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: I Krzysztof Kacnerski.
3: Reklama.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
4: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
6: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
4: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.

Oprócz ekstremalnego upału możliwe są dziś, a także jutro, burze. Dzisiaj głównie na zachodzie Polski, a jutro już prawie w całym kraju. Miejscami może towarzyszyć im ulewny deszcz i porywisty wiatr. A temperatura na zachodzie dzisiaj, uwaga, do 42 stopni. Jutro nadal tak bardzo duże upały.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowe...

0: Wodne ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
4: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
5: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
4: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
3: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Tych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy, czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli, a wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko. Już powyżej 30 stopni w całej Polsce, a na zachodzie w najgorętszym momencie będzie 42. Na zachodzie też możliwe dzisiaj burze. Jutro w centrum i na wschodzie nadal około 40 stopni. Na zachodzie już temperatura spadnie, spadnie do około 30. I jutro burze mogą przechodzić przez cały kraj. Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy?

0: nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama. A ja lubię cię jak lata.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
3: Komerocimy 28 czerwca na Poprawinę, z Sobótek do Dolmierza, na Strongman Cup.
2: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
3: A jak wawa ma nie wierzy ta, to no lepiej przejedz ta i sprawdź statusami w Dolmierzu.
2: Strongman Cup. Gmina Szemud, Dolmierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
3: Dla łebnych, stolemowych chłopów i dla tych, jaci lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gmina Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: I Krzysztof Kacnerski.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Pożar hali pod Warszawą strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m2. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców.

0: Mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy. Także w Polsce, w Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje, uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
1: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
0: Związek nie zgadza się na planowaną 3-procentową podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
2: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
0: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00. -35 na zachodzie Polski już przekroczone, w pozostałej części kraju też już powyżej 30 i to wyraźnie. A rekordowo dzisiaj na zachodzie może być nawet 42. Jutro upały zostaną jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, to znaczy tak ekstremalne upały. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40, na zachodzie jutro około 30.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast.

0: naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa siła?
3: To wrócimy 28 czerwca na Poprawinę, z Sobótek do Dolmierza, na Strongman Cup.
2: Będą wielkie ciężary, wielkie emocje i wielcy zawodnicy, którzy podnoszą rzeczy, jakich większość z nas nie potrafi nawet przesunąć.
3: A jak wawa ma nie wierzy ta, to najlepiej przejedz ta i sprawdź statusami w Dolmierzu.
2: Strongman Cup, gmina Szemud, Dolmierz, 28 czerwca, niedziela, godzina 15.
3: Dla łatnych, stolemowych chłopów i dla tych, jaki lubią głośno kibicować. Zapraszamy.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gmina Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: I Krzysztof Kacnerski.
4: Reklama.
5: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 57 do 68.
1: Ci, którzy ujęli Jezusa, zaprowadzili go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zebrali się wszyscy znawcy prawa i członkowie Rady Najwyższej. Piotr jednak szedł w znacznej odległości za nim i trafił na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tam usiadł wśród służby, chcąc zobaczyć, jak to się skończy.

Tymczasem arcykapłani i cała Rada Najwyższa starali się oskarżyć Jezusa na podstawie fałszywych zeznań świadków, by wydać na Niego wyrok śmierci. Lecz nic nie ustalono, chociaż zeznawało wielu fałszywych świadków. W końcu przyszło dwóch takich, którzy oświadczyli: on powiedział, mogę zburzyć świątynię Boga i w ciągu 3 dni ją odbudować. Wtedy wstał arcykapłan i zapytał Jezusa: nic nie mówisz, chociaż te zeznania świadczą przeciw Tobie? Jezus nadal milczał. Wtedy arcykapłan wezwał go: odpowiedz mi pod przysięgą na Boga żywego, czy jesteś Mesjaszem, Synem Boga? Jezus odpowiedział: tak jest, jak powiedziałeś. Ponadto oświadczam wam, że niebawem zobaczycie, jak Syn Człowieczy siedzący po prawicy Wszechmogącego będzie wśród obłoków schodził z nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty na piersiach i zawołał: bluźnij! Więcej świadków nam nie trzeba. Przecież sami słyszeliście to bluźnierstwo. Jakie jest wasze zdanie? Odpowiedzieli: zasłużył na karę śmierci. Potem pluli mu twarz i policzkowali, a inni bili go pięściami i drwili: Mesjaszu, teraz prorokuj, kto cię uderzył?

Ten opis jednoznacznie mówi nam, że arcykapłani byli głównymi sprawcami śmierci Jezusa. Nie tyle lud żydowski, co arcykapłani byli tymi, którzy doprowadzili do skazania. Co nam to uświadamia? Że nawet wysokie urzędy kościelne nie uwalniają człowieka od możliwości popełnienia poważnych błędów doktrynalnych i ogromnych grzechów w praktyce. Żydowscy kapłani mogli wywieźć swój rodowód od Arona, byli jego następcami. Ich urząd był święty i wiązał się z bardzo dużą odpowiedzialnością. A jednak to ci ludzie byli mordercami Chrystusa. Strzeżmy się postrzegania tych, których uważamy za przewodników wiary, jako nieomylnych. Nauczanie i postępowanie wszystkich ludzi sprawujących urząd nauczania i duszpasterstwa w każdej wspólnocie musi być poddane próbie Słowa Bożego. Mamy ich naśladować tak długo, jak długo postępują zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego.

Prorok Izajasz ostrzega, a co dotyczy zakonu i objawienia, jeśli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. W przeczytanym fragmencie Jezus w sposób jednoznaczny przedstawił żydowskiej radzie to, że jest Mesjaszem i że w przyszłości przyjdzie w chwale. Nienawrócony Żyd nie może dzisiaj powiedzieć, że jego przodkowie byli pozostawieni w nieświadomości co do faktu, że Jezus był Mesjaszem. Zapytany przez arcykapłana, by pod przysięgą złożoną na Boga żywego odpowiedział, czy jest Mesjaszem, Syn Boga odpowiedział: tak jest, jak powiedziałeś. I chwilę później ostrzegł wszystkich, że chociaż jeszcze nie objawił się w chwale, jak tego oczekiwali od Mesjasza, przyjdzie dzień, gdy pojawi się właśnie w taki sposób. Ponadto oświadczam wam, że niebawem zobaczycie, jak Syn Człowieczy, siedzący po prawicy Wszechmogącego, będzie wśród obłoków schodził z nieba. Przychodzi czas, że Jezus z Nazaretu, którego postawili w stan oskarżenia, pojawi się w całym majestacie jako Król Królów. Do Niego niech należy moc na wieki. Oto nadchodzi wśród obłoków, ujrzy Go każde oko, również ci, którzy Go przebili. Opłakiwać Go będą wszystkie plemiona ziemi. Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan, Bóg, który jest, który był i który nadchodzi, Wszechmogący. Jedne z ostatnich słów wypowiedzianych przez Jezusa do Żydów były ostrzeżeniem dotyczącym Jego powtórnego przyjścia. Wprost powiedział im, że zobaczą Go w chwale, odwołał się do 7 rozdziału proroctwa Daniela, niestety przemawiał do głuchych uszu. Niewiara, uprzedzenia, przekonania o własnym poznaniu i sprawiedliwości okryły tych ludzi jak gęsty obłok. Tu mamy do czynienia z przypadkiem największej duchowej ślepoty. Dobrze jest pamiętać o słowach następującej modlitwy. Od wszelkiej ślepoty, od zatwardziałości serca, zachowaj nas, dobry Panie.

Jeszcze jedna myśl związana z tym fragmentem. Kłamstwo, fałsz, szyderstwo są starą i ulubioną bronią diabła. On jest kłamcą i ojcem kłamstwa. W czasie ziemskiego życia Jezusa ta diabelska broń była ciągle używana przeciwko niemu. Nazywano go żarłokiem i pijakiem, przyjacielem celników i grzeszników. Pogardzano nim jako Samarytaninem. Końcowa scena jego życia jest utrzymana w tym samym tonie. Nie wystarczyły fałszywe, kłamliwe oskarżenia. Uznano, że należy do tego diabelskiego arsenału dołożyć szyderstwo. Potem ruszyli na niego, pluli mu w twarz, bili pięściami i policzkowali. Prorokuj nam, Chrystusie, drwili, który z nas cię uderzył? Wszystkie te obelgi zostały przepowiedziane 700 lat przed ich spełnieniem się. 700 lat wcześniej Izajasz zapisał słowa: moje plecy nadstawiłem bijącym, policzki wyrywającym brodę, nie kryłem mej twarzy przed obelgami pluciem. Nie powinno nas dziwić, gdy musimy znosić szyderstwa, drwiny, pomówienia, dlatego że należymy do Jezusa. Nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad własnego Pana. Jeżeli kłamstwa i obelgi spadły na Zbawiciela, nie powinniśmy się dziwić, że ten sam oręż będzie stosowany wobec jego naśladowców. Taktyka, pomimo upływu tysięcy lat, nie uległa zmianie. Ciągle przydatne są oszczerstwa pod adresem dobrych ludzi i wzbudzanie wobec nich pogardy. Kończąc nasze rozważanie, chcę powiedzieć, że kiedy stawiamy człowieka twarzą w twarz wobec Jezusa Chrystusa, musi on albo pokochać go, albo znienawidzieć. Albo podporządkować się jemu, albo pragnąć jego zniszczenia. Żaden człowiek, który rozumie, czego żąda Jezus Chrystus, nie może być neutralny. Musi stać się albo jego naśladowcą, albo jego nieprzyjacielem. A ty, kim jesteś?

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
0: Reklama.
3: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy Czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsce odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
4: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
5: Pijemy wodę, staramy się dużo.
6: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
7: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
3: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic.

0: już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
1: Zużycie wody jest ogromne, dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
0: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Mamy dziś z pewnością najgorętszy dzień w tym roku, a prawdopodobnie najgorętszy dzień, jaki kiedykolwiek odnotowano w czerwcu. Wszędzie poza samą północą kraju już jest powyżej 35 stopni. Na północy tych 35 jeszcze nie ma, ale też powyżej 30. Na zachodzie możliwe dzisiaj burze, a jutro możliwe burze w całym kraju.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda FM.

0: Reklama.
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji. Tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
4: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
5: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
4: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku.

0: narodowego.
1: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
0: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Około 40 stopni teraz w całej Polsce i bardzo słonecznie, niemal bezchmurnie, choć na północy i na zachodzie Polski możliwe są burze. Jutro ciąg dalszy tego upału, nadal około 40 stopni, choć na zachodzie będzie już zdecydowanie chłodniej, ale wciąż około 30.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna.

0: Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Reklama.

0: Słuchajcie, radia, Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha.

0: hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapyciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapyciaki.pl.
1: Reklama. Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
2: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
3: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
4: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
2: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
1: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie spieszyć.
5: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
1: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsorem!

0: Około 40 stopni teraz, nie tylko na krańcach zachodnich, jak to było w niedawnych jeszcze prognozach, ale już prawie w całym kraju, także w centrum. Jutro ten ekstremalny upał zostanie jeszcze w centrum i na wschodzie, a na zachodzie powinno być już bliżej 30. Jutro też możliwe burze właściwie w całej Polsce.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50%.

0: 20% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Letnia wyprzedaż Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Reklama. Świat. Świat według Romka.
3: Witaj taśmaro serdeczno, moi dobry dzienia, mum lato! I to kalendarzowy, i to astronomiczny, i to astrologiczny, i to szkolny, i to kumpielowy. Kumpielowy tyś, bo wawita, że dopiszę po świętym Janie, to je po sobłetkach, możemy so w mężach, jezorach, a rzikach kumpac. Rechli to strach! Były w łedze rozmaity stryści, a demuene sedzum. Jak chłec be mleszkulc, neczk, mumecz. A młegum łene nas chwasec, e do swejłe podłedniłe siata w cygnunc na wiedno. A webla to te stryści w łedze nie sedzum? Nekłe sedzum, ale jak nas w cygnun, to me prost do nieba idzeme. Bo łeda bez święty Jana je wyswincone. Le, tudy ta byczynk, nie tylko so to tech, co przed wlizeniem we łeda, swincum łedbena swoje calo rozmaitima płestacjema spirtysu. Ty bez wieczni czase, skacowuny, kac łede spragli, blundzum mize walama. Straszno so zrobia, a dochidzę u to, żeby bez lato młece nabrac, a teły ciało za wiele mumę, sokol leźno sce płezbec. A ciało letnice mają za wiele? Kłedetka. Tyle place, bratce, mzece lżi na desi, a jak nie zaplacysz, to tyś wiele stracysz. Kilogramów. Doch ty rybci, pipci, a teo loda czy wafla ze smiotanum nie zisz. Na zdrowi. Zdrówka tyś rzecza tym wszećcim purtkum, co tak flotne kają, a na zekrętach, a krzyżówkach weprzedzają. I wiem, czemu łeni tak nekają. Kłe zbłyksa ma, a nie lepi przed wyjazda pampersa za loziec? To tere czas co dowiedzec, u co z tyma błyksama chłedzy. Tak tej, jic z błyksama, śpieszyć się do toalety na tak zwaną dwójeczkę. Albo co gorsze, trójeczkę. Rybci, rybki, place brace, płać bratku, detk, pieniądz. Kwel leźnosce, przy okazji, bez lato, przez lato. Kacłeda, woda na kasa. Dyjta beczynk, uważajcie. Mymycz, demon wodny, który najchętniej żyje w studni. Neczk, demon jeziorny lub rzeczny, który wywołuje wiry wodne. Mleszkulc, dosłownie w morzu pochowany, czyli topielec. Rechli, wcześniej, prędzej. Mumę lato, mamy lato. A chłec lato mumę, to za tydzień. Zys so spłetku me. Czym ta so cepla zdrów? Do łyczecy waj rumk.
2: Świat? Świat według Romka. Two ships in the night.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.

0: My to Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
4: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
3: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
3: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor.

0: W większej części kraju temperatura około 40 stopni. Do tego absolutny skwar, niebo bezchmurne, choć miejscami na północy i na zachodzie Polski możliwe dzisiaj burze, a do tego intensywne ulewy i porywisty wiatr. Jutro burze mogą być w całej Polsce. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40. Na zachodzie Polski jutro bliżej 30.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nic Ponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk

0: wielu innych. Program i bilety na etnobaltika.com. Etnobaltika. Daj się ponieść naturze i muzyce.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Letnia wyprzedaż Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.

0: smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.com.

0: professional.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.
4: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga,

0: tanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapyciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapyciaki.pl.
1: Reklama. Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
2: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
1: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
3: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
1: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
4: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
1: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor.

0: około 40 stopni już mieliśmy dzisiaj. Im bliżej wieczora, tym temperatura będzie delikatnie spadać. To będzie trudna noc, a jutro taki skwar jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, tutaj około 40 stopni cały czas. W zachodniopomorskim i lubuskiem już trochę chłodniej, bliżej 30.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej piąte urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest

0: Możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski.

0: Kujawski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
1: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
0: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
0: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po 2 pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
0: Pogoda będzie gwałtowna także że jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
4: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
5: No, spływ, rowery i tak tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
0: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Jutro na północnym zachodzie i zachodzie Polski będzie już delikatnie chłodniej niż dziś, około 30 stopni, a w centrum na wschodzie i na południu cały czas ekstremalny upał pod 40. Do tego nad całą Polską burzowe chmury. Burze możliwe są właściwie wszędzie, a towarzyszyć mogą im ulewy i porywisty wiatr.
6: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
7: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Ciebie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie Cię chcę, dzisiaj właśnie Cię chcę.
1: Reklama. Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi

0: polskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltika.com. Etnobaltika. Daj się ponieść naturze i muzyce.
1: Reklama.

0: twoja.
1: Słuchajcie radia. Słuchajcie radia Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
5: Czy prezydent był podtruwany? Kontrowersje po wydaniu książki. Rekordowe upały w Polsce. Dziś nawet 40 stopni, jutro podobnie. A Polacy na wakacjach nie narzekają.
6: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś.
5: Więc warto nacieszyć się latem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burza wokół książki o polskim prezydencie. W jednym z opublikowanych fragmentów wywiadu rzeki Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim przedstawiony jest moment z kampanii wyborczej, kiedy stan zdrowia obecnego prezydenta gwałtownie się pogorszył. W książce pojawiła się sugestia, że mógł zostać otruty. Trzeba to wyjaśnić, mówi polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki.
7: Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, a nie mam powodu nie wierzyć prezydentowi, to kto za tym stał?
8: Jak ktoś kogoś otruwa, to trzeba zrobić badania toksykologiczne. W związku z tym rozumiem, panie prezydencie, że toksykologia wykonana. Poprosimy o wyniki.
5: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Rekordowe upały przetaczają się przez Polskę na zachodzie i w centrum kraju. Dzisiaj 40 stopni. Jak radzą sobie z tym warszawianie i turyści w stolicy, pytał Wawrzyniec Zakrzewski.
9: Ten wiatraczek to jakiś nabytek ostatnich dni, ostatnich godzin?
10: Tak, kupiony wczoraj.
9: Pomaga?
10: Średnio.
11: No jesteśmy od piątku, przyjechaliśmy na Podsiadłego. Było gorąco, ale jakoś daliśmy radę. Siedzieliśmy dwa dni w Centrum Nauki Kopernik, bo tam fajna klimatyzacja.
9: W domu macie, panie, klimatyzację?
10: Tak. Tak. Tak,
9: korzystacie.
10: Tak.
12: Mieszkam, że tak powiem, w wieżowcu na 10 piętrze. To bym tam nie wytrzymała niestety.
5: Ekstremalne upały mają odpuścić w połowie tygodnia. Upały spowodowały dziś duże utrudnienia na kolei. Wiele pociągów notuje opóźnienia. Kilka składów utknęło w okolicach Legionowa na Mazowszu. Doszło do usterki sieci trakcyjnej. Pasażerowie, którzy przebywali w pociągach, mogli wyjść na zewnątrz, bo z powodu awarii nie działała klimatyzacja. Rekordowe upały także w innych krajach, tak jest na przykład w Chorwacji, choć tu pomaga idealna do kąpieli woda w Adriatyku, ma teraz 24 stopnie. Korzysta z tego pan Jacek, który przybył do Rijeki.
6: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś, chłodno, tak, więc trzeba te baterie naładować, tak, te witaminy D trzeba wytworzyć jak najwięcej.
5: Bałtyk może i chłodniejszy, ale ma ładniejsze plaże. Za nami 70% piłkarskiego mundialu, ale przed nami to co najciekawsze, czyli strefa pucharowa. Wieczorem pierwszy mecz z cyklu przegrywający odpada o 21:00 Kanada RPA.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Największe upały jutro przeniosą się nad środkową i wschodnią Polskę, a na zachodzie będzie odrobinę chłodniej, około 30 stopni. Poza tym burze możliwe jutro w całej Polsce. Na początku na północnym zachodzie kraju, potem będą się przesuwać w głąb naszego kraju, bardziej na wschód i południe.
13: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda FM.

0: Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Reklama. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
3: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Pasja ponad wszystko. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.
5: Pierwsze lata mojego życia, dzieciństwa spędziłem w okolicach Buzka Zdroju, mojej babci na wsi. Przepiękne okolice. Było bardzo dużo lokalnych zespołów weselnych dookoła i nawet drzwi dalej mieszkał taki perkusista, pan Barchulski, i miał taki bęben, że chodzili z tymi zespołami po domach, jak była sobota jakaś. Taka była tradycja, to dzisiaj chyba jest, że przychodziło się do domu pani młodej, no i grali tam. Natomiast ja chodziłem za nimi jak taki mały piesek, słuchając tej muzyki. Byłem w stanie stać pod oknem właśnie, gdzie tam wesele się odbywało, i słuchałem, jak oni grali. A jak już mogłem być w środku, to siedziałem cały czas przy scenie, tam gdzie była orkiestra, i słuchałem. To, co mogę pamiętać, to od 5 lat, czy tam może nawet mniejszy chłopczyk. Jeszcze jak pozwolili mi na przykład na tamburynie grać, to miałem całą silną nogę, bo ja tak mocno grałem tym tamburynem, żeby się przebić, żebym był słyszalny, że to była tak wielka radość i pasja, że nie odczuwałem tego bólu. Dopiero na drugi dzień patrzyłem, że byłem utuczony tym tamburynem po tej nodze okrutnie. No ale to było szczęście, także mogłem przypłacić nawet taką utuczoną nogą. Słuchałem dużo płyt, takich lokalnych zespołów wiejskich, dlatego że moja ciocia znowu takie płyty miała. U niej tej muzyki dużo się gdzieś przewijało. Miała też takie druty do robienia swetrów i pamiętam, że tymi drutami tłukłem po wszystkich garnuszkach i ustawiałem sobie te bębny tam u nich w domu. Hałas był okrutny, no ale moja pasja była ponad to wszystko i też cieszyli się. Widziałem, że oni też widzą, że ja jestem w tym zakochany i w tym graniu, tuczeniu się, i no i to było bardzo naturalne. Grałem też dla kolegów na dworze, zawsze mówili, że Głykuj, żeby coś tam zagraj, coś, dawali mi patyki jakieś i ja im robiłem show. Kończyłem wszystkie te szkoły, które tam trzeba pozaliczać, czyli pierwszego stopnia muzyczną, potem liceum i studia muzyczne. Sukcesów na moją miarę było dość dużo. Pisało mnie gdzieś tam w gazetach, mogłem wystąpić w takim i takim programie, natomiast tego, co chciałem robić, nie mogłem robić, dlatego że nie przynosiło to większych jakichś dochodów. Ja byłem bardzo skupiony na muzyce jazzowej, a ten nurt jest akurat mało docenianym stylem muzycznym. Ciężko dostać dobre pieniądze za koncerty. Więc takie frustracje też następowały, że nie było tej roboty i trzeba było się właśnie podporządkować jakimś innym stylom albo zasadom. I wtedy uciekasz, wtedy się zaczynasz błąkać i myśleć, co to jest w ogóle. Ja całe życie na to poświęciłem, a ktoś w ogóle tego nie chce. Ktoś w ogóle tego nie ceni. Wielu ludzi też mnie wyśmiewało w branży, że co to taka muzyka, tam, kto tego będzie słuchał i tak dalej. I wtedy się bijesz sam ze sobą, myślisz, no, czuję się niespełniony, niedoceniony, niekochany jako artysta, tak jak sobie to wyobrażałem. To jest katastrofa. Co ja mam robić ze sobą?

Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej.

Ja nic innego nie potrafię robić, tylko grać. Najlepiej się czuję w momencie, kiedy jestem na scenie, kiedy gram. To jest taka moja oaza bezpieczeństwa. To jest przerażające trochę, bo kiedy jesteś na scenie i to jest to twoje miejsce bezpieczeństwa, to wszystko gra. Ten koncert przychodzi do pewnego etapu euforii albo jakiegoś takiego, no jest ta godzina zero, jest totalne uwielbienie, zadowolenie i to wszystko nagle się wyłącza. Wyłącza się dźwięk, wyłączają się światła, przychodzi bladosinne światło na scenę, bo trzeba się pakować i to wszystko po prostu niknie. Jesteś nikim. Często nie ma tych ludzi, mają już swoje rzeczy, albo są w barze, albo gdzieś, a ty jesteś sam, na przykład z bębnami, musisz się pakować, albo wiesz, że masz jeszcze 300-400 kilometrów do przejechania, jesteś totalnie wycieńczony emocjonalnie i fizycznie, jeszcze musisz jechać, a jeszcze koncert źle poszedł, albo dźwięki cię nie zadowoliły i zaczynasz być sfrustrowany. O tym myślę, że ta muzyka, kiedy ona gra i jest piękna, jest fajnie, ale jeżeli ona milknie albo nie daje ci satysfakcji, to cię zabija.

większości człowiek, który wychodzi na scenę, który nie ma innych celów poza tą sceną, to jest czas, gdzie szukasz innej alternatywy. Ja w tamtym czasie akurat taki bez opamiętania takiego wszedłem w jakieś używki, szukając jakiegoś wentyla, żeby było po prostu inaczej. Wszystkie te ucieczki były tylko ułudą radości. To jest tylko chwila radości, a morze kłopotów. I ja się w takim miejscu też znalazłem w swoim życiu. Bez jakiegoś hamulca, bez opanowania, bez... No, miejsce podłe i miejsce, które nawet cię skłania do myśli samobójczych.

Ja po prostu chciałem być zauważony. Ja chciałem być kochany, chciałem być doceniony, coś znaczyć. I potem się zastanawiałem, jak to jest, jakie to są procenty w pasji do samych dźwięków, do muzyki, jaka jest moja pozycja w stosunku do tego, żeby być hołdowanym na scenach, bycia poklepiwanym cały czas po plecach i oczekiwania tego, że ktoś będzie mnie adorował i mówił, jaki to jestem wspaniały. Bardzo daleko zaszło to w moim życiu w takim egocentryzmie i skupianiu się tylko na sobie, na graniu, na sukcesach. Moja żona na przykład na pewno wiele razy ucierpiała z tego powodu, dlatego że potrzebowała mnie w wielu momentach życia, a mnie po prostu tam nie było. Albo nawet jak byłem, to też mnie nie było, bo patrzyłem w sufit albo w lampę, rozmyślając o czymś, co z dzisiejszej perspektywy widzę, nie wcale nie musiało być dobre i to nawet nie wnosiło nic, tylko ja zamykałem się w swoim świecie, bo myślałem, że to jest artystyczny świat.

kiedy już założyłem rodzinę i był Patryk, to była taka największa klęska mojego nieopanowania się akurat w tym czasie w alkoholu.

Wiedziałem, że jest bardzo źle. Rodzina się prawie rozpadała. Żona mnie miała dosyć. Moje życie artystyczne, wiedziałem, że jeżeli to tak pójdzie dalej, to też się to wszystko zawali, dlatego że zaczynasz być agresywny, zaczynasz mówić złe rzeczy, robisz coraz więcej błędów w takim napięciu jakimś poimprezowym, albo w czasie imprez, albo na jakichś po prostu używkach. Człowiek głupieje, jest inny, jest niedobry. I ja zacząłem takie rzeczy przeżywać i sobie też myślałem, że to wszystko runie. Jeżeli się tak dalej wszystko będzie toczyć, to będzie klęska. Moja żona jest bardzo, bardzo pomocnym człowiekiem w moim życiu i myślę, że gdyby nie ona, to ja jestem 100% mnie nie ma i jestem w jakichś złych okolicznościach po tamtej stronie. 100%, dlatego że to ona mnie praktycznie zawsze zachęcała, żebyśmy gdzieś zajrzeli w stronę Boga, żebyśmy czegoś poszukali, żebyśmy się modlili, żeby cokolwiek związane z duchowością, to jeśli mogę powiedzieć o człowieku, który mi pomógł i który jest dla mnie inspiracją do dzisiaj, to ona właśnie, Ewunia. Bardzo świadomie zacząłem myśleć i przecedzać moje życie przez to, co czytałem w Piśmie Świętym. I do dzisiaj tak się dzieje, że to jest jedyny mój ratunek, Bóg, który daje bezpieczeństwo, nadzieję, który ci daje to, czego ci nie może żaden człowiek dać, dlatego że ja wierzę w to, że On mnie stworzył i zna i wie, co jest dla mnie dobre. Jak patrzę na tą perspektywę czasu, w moich osiągnięciach z przeszłości, kiedy dostawałem stypendium do najbardziej upragnionej mojej uczelni w Ameryce, pełne stypendium do mojego idola, który do dzisiaj zresztą jeszcze żyje, Gary Barton tam uczył na tamten czas. I droga się zamknęła, nie mogłem wyjechać z kraju, dlatego że jakieś polityczne sprawy były wtedy i nie dało się. I mówiłem, jak to jest, że tak dużo pracowałem, dostałem to stypendium i nie mogę tam pojechać. I z perspektywy czasu, kiedy potem mogłem się upamiętać z tego mojego złego życia, zrozumiałem, że gdybym w tamtym czasie pojechał do tej Ameryki, to prawdopodobnie bym nie przeżył, bo ja byłem podatny na wszelkiego rodzaju po prostu złe rzeczy na tamten czas.

0: Więc Bóg ratuje ludzi, którzy do Niego wołają o pomoc. W moim przypadku ratuje mnie każdego dnia. Bóg jest moim wsparciem w sprawach bardzo intymnych, gdzie nikt o nich nie wie, gdzie właśnie sobie mogę być sam i kiedy nikt mnie nie rozumie i z nikim sobie nie mogę pogadać o czymś tam, to wtedy nawet nie muszę z Bogiem rozmawiać, ale z Nim jestem i sobie tak siedzimy. Czasami nic do siebie nie gadamy, ale wiem, że On jest i że jest moją pomocą, że jest moją nadzieją, że nie potrafię bez Niego żyć, że jest moim powietrzem, że jest moim, że jest wszystkim. I za to Mu jestem wdzięczny, że nie muszę być sam. Nie jestem w stanie sam żyć. Pomimo tego, że mam kochaną żonę i dzieci, i ludzi wkoło życzliwych. I nie jest to żadna religijność. Nie lubię tego. Nie lubię religijności i jakichś struktur. Nie o to chodzi. To jest po prostu coś bardzo osobistego, co jeżeli ktoś doświadczy takiej historii z Bogiem, to tego nie zapomni do końca życia.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl.

0: Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
3: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki czadu. Latem czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest polska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56 roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili związkowcy i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier.
4: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
5: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
3: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
6: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
3: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
7: Proszę bardzo, mamy fontannę.
8: Obla się wodą.
7: Całe mokre, proszę zobaczyć.
9: I mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłolubna jestem.
10: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
11: Lody, tylko lody.
3: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15-krotnie. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Najgorętsze upały przesuwać się będą na wschód. Jutro będzie cały czas pod 40 stopni w centrum i na wschodzie Polski. Na zachodzie już odrobinę delikatniej, około 30. Poza tym możliwe jutro burze. Na początku na północnym wschodzie, a potem będą się przesuwać w kierunku centrum i na wschód.
12: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 57 do 68.
1: Ci, którzy ujęli Jezusa, zaprowadzili go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zebrali się wszyscy znawcy prawa i członkowie.

członkowie Rady Najwyższej. Piotr jednak szedł w znacznej odległości za nim i trafił na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tam usiadł wśród służby, chcąc zobaczyć, jak to się skończy. Tymczasem arcykapłani i cała Rada Najwyższa starali się oskarżyć Jezusa na podstawie fałszywych zeznań świadków, by wydać na Niego wyrok śmierci. Lecz nic nie ustalono, chociaż zeznawało wielu fałszywych świadków. W końcu przyszło dwóch takich, którzy oświadczyli: on powiedział, mogę zburzyć świątynię Boga i w ciągu 3 dni ją odbudować. Wtedy wstał arcykapłan i zapytał Jezusa: nic nie mówisz, chociaż te zeznania świadczą przeciw Tobie? Jezus nadal milczał. Wtedy arcykapłan wezwał go: odpowiedz mi pod przysięgą na Boga żywego, czy jesteś Mesjaszem, Synem Boga? Jezus odpowiedział: tak jest, jak powiedziałeś. Ponadto oświadczam wam, że niebawem zobaczycie, jak Syn Człowieczy siedzący po prawicy Wszechmogącego będzie wśród obłoków schodził z nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty na piersiach i zawołał: bluźnij! Więcej świadków nam nie trzeba. Przecież sami słyszeliście to bluźnierstwo. Jakie jest wasze zdanie? Odpowiedzieli: zasłużył na karę śmierci. Potem pluli mu twarz i policzkowali, a inni bili go pięściami i drwili: Mesjaszu, teraz prorokuj, kto cię uderzył?

Ten opis jednoznacznie mówi nam, że arcykapłani byli głównymi sprawcami śmierci Jezusa. Nie tyle lud żydowski, co arcykapłani byli tymi, którzy doprowadzili do skazania. Co nam to uświadamia? Że nawet wysokie urzędy kościelne nie uwalniają człowieka od możliwości popełnienia poważnych błędów doktrynalnych i ogromnych grzechów w praktyce. Żydowscy kapłani mogli wywieźć swój rodowód od Arona, byli jego następcami. Ich urząd był święty i wiązał się z bardzo dużą odpowiedzialnością. A jednak to ci ludzie byli mordercami Chrystusa. Strzeżmy się postrzegania tych, których uważamy za przewodników wiary, jako nieomylnych. Nauczanie i postępowanie wszystkich ludzi sprawujących urząd nauczania i duszpasterstwa w każdej wspólnocie musi być poddane próbie Słowa Bożego. Mamy ich naśladować tak długo, jak długo postępują zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego.

Prorok Izajasz ostrzega, a co dotyczy zakonu i objawienia, jeśli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. W przeczytanym fragmencie Jezus w sposób jednoznaczny przedstawił żydowskiej radzie to, że jest Mesjaszem i że w przyszłości przyjdzie w chwale. Nienawrócony Żyd nie może dzisiaj powiedzieć, że jego przodkowie byli pozostawieni w nieświadomości co do faktu, że Jezus był Mesjaszem. Zapytany przez arcykapłana, by pod przysięgą złożoną na Boga żywego odpowiedział, czy jest Mesjaszem, Syn Boga odpowiedział: tak jest, jak powiedziałeś. I chwilę później ostrzegł wszystkich, że chociaż jeszcze nie objawił się w chwale, jak tego oczekiwali od Mesjasza, przyjdzie dzień, gdy pojawi się właśnie w taki sposób. Ponadto oświadczam wam, że niebawem zobaczycie, jak Syn Człowieczy, siedzący po prawicy Wszechmogącego, będzie wśród obłoków schodził z nieba. Przychodzi czas, że Jezus z Nazaretu, którego postawili w stan oskarżenia, pojawi się w całym majestacie jako Król Królów. Do Niego niech należy moc na wieki. Oto nadchodzi wśród obłoków, ujrzy Go każde oko, również ci, którzy Go przebili. Opłakiwać Go będą wszystkie plemiona ziemi. Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan, Bóg, który jest, który był i który nadchodzi, Wszechmogący. Jedne z ostatnich słów wypowiedzianych przez Jezusa do Żydów były ostrzeżeniem dotyczącym Jego powtórnego przyjścia. Wprost powiedział im, że zobaczą Go w chwale, odwołał się do 7 rozdziału proroctwa Daniela, niestety przemawiał do głuchych uszu. Niewiara, uprzedzenia, przekonania o własnym poznaniu i sprawiedliwości okryły tych ludzi jak gęsty obłok. Tu mamy do czynienia z przypadkiem największej duchowej ślepoty. Dobrze jest pamiętać o słowach następującej modlitwy. Od wszelkiej ślepoty, od zatwardziałości serca, zachowaj nas, dobry Panie.

Jeszcze jedna myśl związana z tym fragmentem. Kłamstwo, fałsz, szyderstwo są starą i ulubioną bronią diabła. On jest kłamcą i ojcem kłamstwa. W czasie ziemskiego życia Jezusa ta diabelska broń była ciągle używana przeciwko niemu. Nazywano go żarłokiem i pijakiem, przyjacielem celników i grzeszników. Pogardzano nim jako Samarytaninem. Końcowa scena jego życia jest utrzymana w tym samym tonie. Nie wystarczyły fałszywe, kłamliwe oskarżenia. Uznano, że należy do tego diabelskiego arsenału dołożyć szyderstwo. Potem ruszyli na niego, pluli mu w twarz, bili pięściami i policzkowali. Prorokuj nam, Chrystusie, drwili, który z nas cię uderzył? Wszystkie te obelgi zostały przepowiedziane 700 lat przed ich spełnieniem się. 700 lat wcześniej Izajasz zapisał słowa: moje plecy nadstawiłem bijącym, policzki wyrywającym brodę. Nie kryłem mej twarzy przed obelgami pluciem. Nie powinno nas dziwić, gdy musimy znosić szyderstwa, drwiny, pomówienia, dlatego że należymy do Jezusa. Nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad własnego Pana. Jeżeli kłamstwa i obelgi spadły na Zbawiciela, nie powinniśmy się dziwić, że ten sam oręż będzie stosowany wobec jego naśladowców. Taktyka, pomimo upływu tysięcy lat, nie uległa zmianie. Ciągle przydatne są oszczerstwa pod adresem dobrych ludzi i wzbudzanie wobec nich pogardy. Kończąc nasze rozważanie, chcę powiedzieć, że kiedy stawiamy człowieka twarzą w twarz wobec Jezusa Chrystusa, musi on albo pokochać go, albo znienawidzieć, albo podporządkować się jemu, albo pragnąć jego zniszczenia. Żaden człowiek, który rozumie, czego żąda Jezus Chrystus, nie może być neutralny. Musi stać się albo jego naśladowcą, albo jego nieprzyjacielem. A ty, kim jesteś?

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama. Norda FM.

0: Słuchajcie radia. Norda FM. Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama. Słuchajcie radia. Norda FM.